Tindaramba ndibudi ngokuti andidikamo kutevejera nenga vafana viya vana mushambo mwene wakashata zvese zvavo zvinopera mugwancha waimba hake tempo Vitorino ngova ndijonashano chomadeko nomuseso wakamujena kona kuita makumaviri nemuseso muno mmoja setore zvivinti sete minutos ndisora chimusambiki emsori provincial sofala zvino ndakwenda muprovinsi zambezia ndidani je apa kuna kakauchi mumbo unozwi zambezia.